Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Fajn.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn, fajn.
2: Are you ready, ready?
3: This is Bruno Mars.
4: I'm Lily Beatty.
5: It's Sabrina Carpenter.
1: Music.
6: Fajn.

0: Zapni Fajn.
1: Fajn.
0: Hudba.
1: Hviezdy. Zákulisí.
0: A to nejlepší z internetu.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Fajn.
2: Fajn.
0: Slyšíme to dřív.
1: Fajn.
0: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen